100 razy prościej byłoby na pewno. Gdybym się mylił, ale się nie mylę. Jesteś najlepszym miejscem tego miasta, centralnym punktem. Kiedy wracam do miasta, to do ciebie wracam. Miasto po prostu nie istnieje, jeśli nie ma w nim ciebie. Rozpadają się dekoracje, są zgliszcza, rumowisko jest. Nocą na moście ze zgubionych kluczy, piór wiecznych dokumentów, odnajdujesz się. Miasto istnieje, jeżeli ty zechcesz. Miasto odpływa, jeśli nie ma cię. Miasto odpływa, jeśli nie ma cię.